0: Wilhelmsburg to jedna z centralnych dzielnic Hamburga, położona na wyspie na rzece Łabie. Do 1900 roku była to niezależna gmina, w której polscy imigranci stanowili nawet 20% wszystkich mieszkańców. To właśnie wtedy ulica Alte Schleuse w Wilhelmsburgu dorobiła się nazwy Klein Warschau, czyli Mała Warszawa.
1: Oficjalnie emigranci z Polski nie mogą rejestrować się jako Polacy, gdyż po rozbiorach Polska zniknęła z mapy Europy. Przybysze ze wschodu mówią wprawdzie po polsku, czują się Polakami i wyznają religię katolicką, legitymują się jednak pruskim, rosyjskim lub austriackim paszportem. Zazwyczaj są to emigranci zarobkowi szukający lepszego życia. Do Hamburga przybywają głównie z okolic Poznania. W 1913 roku w mieście i okolicach mieszka już ponad 20 tysięcy Polaków. Blisko 1/3 w Wilhelmsburgu. Mężczyźni trudnią się pracą w porcie lub w fabrykach. Często wykonują najcięższe i najniebezpieczniejsze zadania. Harują 12 godzin na dobę za głodowe stawki. Kobiety pracują głównie w przędzalniach. Część z nich jest służącymi, a tylko nieliczne znalazły zatrudnienie w handlu lub rzemiośle.
0: Ciężka praca i nieludzkie warunki doprowadzają do wybuchu strajku w przędzalni. Nie przynosi on wprawdzie żadnej poprawy, ale wzmacnia poczucie pewności siebie wśród polskich pracowników. Ich ostoją stają się związki zawodowe, do których Polacy wstępują nader chętnie. O Polaków zabiegają też partie polityczne. Podczas wyborów w 1903 roku szefostwo partii SPD wysyła do Wilhelmsburga nawet Różę Luksemburg, która ma pozyskać głosy Polaków. Ci zaś, należący mimo ciężkiej pracy do najbiedniejszych w mieście, łatwo dają się zarazić ideą socjaldemokracji.
1: Z czasem sytuacja w Wilhelmsburgu zaczyna się poprawiać. Powstaje m.in. dzięki datkom Polaków kościół pod wezwaniem świętego Bonifacego. Przy nim działa prywatna szkoła katolicka, w której nauczany jest język polski. Do życia powoływane są też stowarzyszenia świeckie, na przykład Klub Polski. Wyjątkowo aktywne w Wilhelmsburgu są panie. Zakładają kobiece organizacje Wanda, Cecylia i Halka, dbające przede wszystkim o język polski i kulturę.
0: Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, sytuacja żyjących w Niemczech Polaków pruskich diametralnie się zmienia. Polacy muszą w ciągu 2 lat zadeklarować, czy pozostają przy niemieckim obywatelstwie, czy przyjmują polskie i wracają do kraju. Zdecydowana większość polskich emigrantów decyduje się na polskie obywatelstwo i wyjeżdża.
1: Obecnie Wilhelmsburg jest multikulturową dzielnicą Hamburga, gdzie ponad połowę mieszkańców stanowią imigranci. Z ówczesnej Małej Warszawy na ulicy Alte Schleuse niewiele dziś zostało. Dawne polskie miejsca magicznie przyciągają jednak nowych imigrantów z nad Wisły, którzy chętnie się tu osiedlają.

zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule.

biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Kosmo po polsku. Twój podcast w Niemczech.
1: Także na Spotify, Apple Podcast i Google Podcasts.
0: Obojętnie gdzie jesteś, tu jesteś u siebie.

0: FM jest cool.
1: Gdy Roman Lipski emigruje w 1989 roku do Berlina Zachodniego, ma dokładnie 21 lat i jest nieśmiałym mężczyzną z małego miasta w północnej Polsce.

0: jest typową historią wielkiej fali polskiej emigracji pod koniec lat 80. Życie w placówkach dla cudzoziemców, lekcje języka niemieckiego i czekanie na rozpatrzenie dokumentów zezwalających na pobyt. Tak wyglądała wówczas codzienność wielu Polaków. Od przeciętnego imigranta odróżnia jednak Lipskiego dojrzewająca myśl o zostaniu malarzem.
1: Pierwsze lekcje malarstwa Roman Lipski pobiera na kursie Uniwersytetu Ludowego na Kreuzbergu. Kolejnym etapem jest berlińska szkoła artystyczna Dietarze. W dalszym rozwoju pomaga mu upadek muru berlińskiego. W dawnym Berlinie Wschodnim Lipski odnajduje wolną przestrzeń i wolność tworzenia. Pracuje często w nocy, w opuszczonych budynkach. Jest obecny przy narodzinach Klubu Polskich Nieudaczników. Udziela się również jako redaktor satyryczny gazety Kolano.
0: Obrazy Lipskiego opowiadają o napięciu na styku natury i człowieka. Ukazują krajobrazy, w które wbija się działanie człowieka. Dla kogoś, kto choć raz przejechał Polskę autem czy pociągiem, wszystko to wydaje się znajome. Zna domy i ich szarą, uszkodzoną fasadę, niekończące się linie słupów energetycznych. Zna także drzewa i krzaki, które dziko rosną przy drogach i szynach kolejowych. Wszystko to Lipski ujmuje w groźnym tle obrazu. Zanurzone w mocnych kolorach i wyraźnych kontrastach motywy wydają się szepczącym krzykiem.

0: Mann. Frau Ziemann, bitte würden Sie für die Hörer des Liebessenders ein paar Takte singen?
1: Aber gern. Mein roter Bruder wohnt in Arizona.
2: Dla Niemców ona była wielką gwiazdą kina, a on jedynie jej polskim mężem. Dla Polaków zaś on był wielkim rebeliantem literatury, a ona tylko jego niemiecką żoną. To chyba najbardziej znane polsko-niemieckie małżeństwo lat powojennych Soni Ziemann i Marka Chłaski miało potencjał, by zapełnić całe wydania prasy brukowej w obu krajach.
3: Szukałem cię wszędzie. Cały wieczór po całym mieście. Wiesz, co się stało? Mamy mieszkanie. Popatrz, mam klucz.
4: Sonia Ziemann i Marek Chłasko spotykają się w 1957 roku we Wrocławiu na planie filmu Ósmy dzień tygodnia. Aktorka gra w tym filmie główną rolę, a pisarz chce osobiście nadzorować pracę nad ekranizacją swojej książki. Młodzi szybko zakochują się w sobie. Jednak sytuacja rodzinna Sonii Ziemann nie pozwala na publiczne spotkanie się z polskim pisarzem.
5: Teraz robisz mi scenę, że cię uwiodłem, prawda? Jak ty się w ogóle do cholery nazywasz?
6: Żadnych scen.
5: No jak się nazywasz? Jak mam do ciebie mówić?
6: Najlepiej słoneczko, co?
2: Miłość rozkwita na dobre w Paryżu, gdzie Chłasko publikuje w czasopiśmie Kultura. Po wydaniu opowiadania Cmentarze, w którym pisarz krytykuje życie w totalitarnym systemie i pokazuje zastraszonych ludzi zmanipulowanych propagandą, polskie gazety drukują serię oczerniających go artykułów. Gdy konsulat polski odmawia mu przedłużenia paszportu, Marek Chłasko składa podanie o azyl w Republice Federalnej Niemiec.
7: Premiere des ersten Nachkriegsfahrtfilms im Turmpalast Frankfurt am Main mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack, Hans Müller, Kurt Zehe und Hans Richter.
4: Sonja Ziemann jest rozchwytywaną aktorką. Pracuje dużo i to na całym świecie. W 1961 roku para bierze ślub w Londynie. Oficjalnie mieszka razem w Berlinie Zachodnim, w willi rodziców Zoni. Chłasko coraz częściej sięga jednak po alkohol. 4 lata po ślubie małżonkowie decydują się na rozstanie. Byłą żonę pisarz spotyka jeszcze w Tel Awiwie podczas kręcenia zdjęć do filmu Wszyscy byli odwróceni, w którym Sonia Ziemann gra jedną z ról.
8: Darf man fragen, wohin die Hochzeitsreise geht?
9: Ach, mein Mann ist ein bisschen altmodisch. Nach Venedig.
2: W 1969 roku Marek Chłasko podpisuje z telewizją CDF umowę na ekranizację kolejnego opowiadania. Jednak podczas pobytu w Wiesbaden niespodziewanie umiera od przedawkowania środków nasennych. Jego przyjaciele wykluczają samobójstwo. Sonia Ziemann nadal pracuje w branży filmowej i odnosi sukcesy do wczesnych lat 90.

0: Kosmo po polsku. Twój podcast w Niemczech.
1: Także na Spotify, Apple Podcast i Google Podcasts.
0: Obojętnie gdzie jesteś, tu jesteś u siebie.